ciebie, a własność, a was jego zbijacie życie. Ja zawsze łoszę myszę. Nie trzeba do leża. Słaby zająca na ilość regala. Patry, ja się osłabię z mamy. Ty znowu się brzmiadasz sam. Razmiernie imię dla siebie. A